pieseń cichą, jak padający śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy lze. Takowej východ slunce je celkem v pořádku.